0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego poinformujemy o sytuacji w Nowej Wilejce, gdzie od lipca na teren przy ulicy Pramonis przywożone są odpady komunalne, a w okolicy unosi się intensywny, nieprzyjemny zapach. Opowiemy także o działalności wspólnoty mieszkańców Kiwiszek Kiwija, a zaczynamy nasz program od aktualności z Ukrainy. Masowy rosyjski atak ubiegłej nocy na Kijów zabił co najmniej 14 osób, a około 40 zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Moskwa eskaluje wojnę, przeprowadzając ataki z użyciem rakiet balistycznych. Tymczasem w nocy Ukraina wysłała w kierunku Moskwy kilkaset dronów. Ataki powietrzne na Kijów rozpoczęły się około północy i trwały do rana. Uderzenia odnotowane w 28 miejscach. Uszkodzonych zostało 20 budynków mieszkalnych. Podczas ataku wykorzystano

0: że stano 44 pociski manewrujące oraz 168 bezzalogowych statków powietrznych. Użyto pocisków Onyx, Cyrkon, Kalibr i Iskander-M, a także pocisków S-400, które zwykle są wykorzystywane w systemach obrony powietrznej. W Kijowie szkody odnotowano w różnych dzielnicach miasta. Ukraina będzie dzielić się z Litwą na poziomie eksperckim doświadczeniami dotyczącymi ochrony kluczowych obiektów energetycznych. Jak powiedział przybywający w Kijowie minister energetyki Łukasz Savickas, przedstawiciele litewskich przedsiębiorstw energetycznych rozpoczęli z Ukrainą konkretne rozmowy na temat tego, jakie środki ochrony są najskuteczniejsze oraz jak zapewnić dostawy energii w sytuacji, gdy te obiekty przestają działać. Przewodniczący litewskiego Sejmu Juozas Olekas wraz z przewodniczącym parlamentu Estonii Laurim Husarem i przewodniczącą litewskiej Sejmy Daigo Miriną w czwartek opublikowali wspólne oświadczenie dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz wspólnych priorytetów. Przewodniczący parlamentów państw bałtyckich po raz kolejny potwierdzili zdecydowane poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Podkreślili również, że żadna rosyjska aneksja ukraińskich terytoriów nie zostanie uznana ani de jure, ani de facto. Jak poinformował Sejm, podczas spotkania w Tallinie przewodniczący parlamentów państw bałtyckich omówili również bezpieczeństwo regionu oraz współpracę w ramach Unii Europejskiej i NATO. Sąd okręgowy w Wilnie przedłużył ograniczenie praw majątkowych księdza Tadasa Świadewiciusa, oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Ograniczenie praw do mieszkania w Wilnie, dwóch działek w rejonie szerwińskim oraz innego majątku wygasało 26 sierpnia. Jednak sędzia Audrius Cininas przedłużył je o kolejne 6 miesięcy. W sprawie księdza jest 11 pokrzywdzonych oraz złożono 6 pozwów cywilnych o odszkodowanie. Żądane kwoty wynoszą od kilku euro do ponad 200 tysięcy euro. W innej sprawie ksiądz Ryszard Piecion jest oskarżany o posiadanie pornografii dziecięcej. Metropolita wileński Ginteras Gruszas określił ostatnie wydarzenia jako kryzys będący przełomem systemowym. Jednocześnie jego zdaniem w kościele funkcjonują mechanizmy pomocy osobom pokrzywdzonym. Jak podkreślił duchowny, najważniejsze jest, aby nie milczeć o takich przypadkach. A teraz poruszymy temat dużego problemu, z jakim borykają się mieszkańcy Nowej Wilejki. Maryla Żukowska.
1: Mieszkańcy Nowej Wilejki skarżą się na uciążliwy zapach związany z odpadami komunalnymi, które od lipca są przywożone na teren przy ulicy Pramonies. Obawiają się nie tylko wpływu tej działalności na codzienne życie i zdrowie, lecz także możliwego zagrożenia dla pobliskiego ujęcia wody i rzeki Wilenki. Władze Wilna zapewniają, że jest to rozwiązanie tymczasowe, jednak mieszkańcy domagają się konkretnej daty jego zakończenia, szczegółowych kontroli oraz jasnej informacji o bezpieczeństwie tego terenu. O sytuacji rozmawialiśmy z Wiktorią Andrzejewską, mieszkanką Nowej Wilejki, oraz Władysławem Kondratowiczem, kanclerzem Ministerstwa Ochrony Środowiska.
2: Kiedy po raz pierwszy zauważyła właśnie Pani, że do tej części Nowej Wilejki zaczęto przywozić odpady komunalne i co wtedy wzbudziło największy niepokój?
3: Ja osobiście zobaczyłam ogromną górę śmieci od strony ulicy Moje i to było 25 lipca, czyli to już było po jakimś czasie. Największy niepokój wzbudziło to, że to były odpady komunalne, czyli na tym terytorium nigdy wcześniej takiego nie było. I to były duże góry śmieci i to, że to wszystko było zrobione w ciemnicy. To był największy szok, czyli później zaczęłam zwracać uwagę na różne posty, zdjęcia, które na Facebooku się pojawiły i oczywiście zaczęłam dzwonić też do starostwa Nowej Wilejki, żeby dowiedzieć się oficjalnych informacji na ten temat. No i tutaj kolejny problem powstał, bo żadnych informacji konkretnych nam nie udzielono, że niby wszystko jest zgodne z prawem i że to jest tymczasowe rozwiązanie w związku z kryzysem śmieci w Wilnie. Czyli to oczywiście po tym, jak zwróciłam się do starostwa, po tym, jak też próbowałam się dzwonić do Departamentu Odpowiedzialnego za Porządek w Mieście, czyli do Energetyko z Departamentu, też się nie udało dodzwonić. pod podany numer odpowiedzialnej osoby, która była kompetentna i na ten moment mogła dać jakieś konkretnych odpowiedzi oficjalnych. Wtedy już zaczęliśmy tą drogę pisemną, czyli zwróciliśmy się z, no wielu mieszkańców zwróciło się z zapytaniami, ze skargami w formie pisemnej do miasta Wilna i do Aplinkosa Psychos Departamentu, czyli do instytucji odpowiedzialnej za ochronę środowiska. Te pierwsze pisma ja wysłałam 28 lipca. Ona została zarejestrowana i dzisiaj dopiero otrzymałam odpowiedź. Przed chwilą od Urzędu Miasta jeszcze nie przeczytałam, tam jest 3 strony, to niedawno. Czyli maksymalny termin, 20 dni roboczych, no tyle potrwała odpowiedź oficjalna. To jeszcze nas szokowało to, że oczywiście żadnej informacji nie było. Starostwo w ogóle no, nic nie komentowali, tak oni nic nie decydowali, nic nie wiedzą. Samo to terytorium należy do spółki UAB Szatrwa. Ale wszystko jakby po takim szyldem ochrony praw, jakiejś tajemnicy się odbywało, czyli my przyjechaliśmy też tam na miejsce, udało się też zaprosić pewne media, czyli LRT było, LNK, TV Polonia i to było już, jeśli się nie mylę, 5 sierpnia tam byliśmy na miejscu. Ale też żadne oficjalne informacje ani od przedstawicieli spółki, ani od Econovus, nic nie otrzymaliśmy, żadnych dokumentów nam nie pokazano. Na początku twierdzono, że to, że wszystkie te pozwolenia, czyli parszosle i dimas politewską, że są w porządku, ale później okazało się, że nie ma takiej działalności tam tych pozwoleń. Wszystkie decyzje podejmowane na podstawie decyzji o tym, że to jest sytuacja kryzysowa, czyli tak naprawdę chyba nawet nie uczestnicząc albo przy minimalnym uczestnictwie instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska, to wszystko no, jakby na podstawie decyzji po prostu ESOC, czyli Centrum Operacyjnego Sytuacji Kryzysowej, które maluje sytuację operacja z centrum. To wszystko, wydane wszystkie pozwolenia. Ja ze swojej strony też wcześniej zwracałam się do Aplinkosa Psychos Departamentu, czyli Instytucji Ochrony Środowiska w 2019 roku, bo wtedy właśnie też no, zauważyliśmy, że tam były przywiezione odpady innego rodzaju, tak, czyli to były odpady budowlane. I miałam odpowiedź pisemną wtedy, w 19 roku, o tym, że faktycznie terytorium posiada pozwolenie na przyjmowanie i segregację odpadów budowlanych. Natomiast według tej odpowiedzi, którą otrzymałam, nie były przeprowadzone żadne badania dotyczące wpływu na środowisko, ponieważ sama działalność była, nie podpadała kryteria działalności szkodliwej dla środowiska. I dlatego w tej odpowiedzi wynikałoby, że na jakichś takich bardziej, powiedzmy, prostszych tak, jakichś zasad nie były przeprowadzone badania, wydane to pozwolenie bardziej bez tych kryteriów, tak, bez uwzględnienia wpływu na środowisko. No i dlatego ja też w piśmie do samorządu miasta pisałam teraz, tak, w tym roku, czy przedtem, jak zostały przywiezione tam odpady komunalne, czy były badane wpływ na środowisko, bo tam jest obok rzeka, tam zaraz obok jest też terytorium Wilnia Spadienic, czyli to jest spółka, która dostarcza wodę pitną, tak, do mieszkańców i tam są terytoria chronione też od mieszkańców. Tam jest również blisko są przedszkola, szkoły, no, cała infrastruktura miasta Wilna. Tam na tym samym terytorium, pod tym samym adresem znajduje się centrum dla niepełnosprawnych, tam gdzie dzieci się zajmują w ciągu dnia, czyli to jest pod tym samym adresem, tak bezpośredniej, tam nie wiem, chyba kilkudziesiąt metrów odległości. I tam jest również firma Cardland niedawno otwarta, czyli no, pytałam też samorządu, czy były przeprowadzone jakieś badania, no i żadnych takich konkretnych odpowiedzi w prasie nie było. 29 lipca, to też nas szokowało, był komunikat oficjalny na stronie Departamentu Ochrony Środowiska o tym, że oni 29 lipca przeprowadzili badania zanieczyszczenia i nie stwierdzili żadnych zanieczyszczeń. Ani żadnych niezgodności z tymi wymaganiami, które były wydane przez ESOC, czyli nieprzypuszczalna warstwa betonu, takie były minimalne wymagania tego terytorium i cieków chyba tak. Czyli 29 lipca nie stwierdzili żadnych zanieczyszczeń, chociaż te góry były ogromne i na zdjęciach, na filmach też tych, co były zrobione przez operatorów, widać, że no, tam jest po prostu ziemia, tak? Nie ma tam żadnego betonu. Natomiast 10 sierpnia po nagłośnieniu przez media, potem jak się zwróciliśmy do Sejmu, to już te zanieczyszczenie było stwierdzone, czy niezgodność z tymi wymaganiami. My pierwszy raz mieliśmy okazję jako mieszkańcy rozmawiać z przedstawicielami samorządu, z dyrektorem administracji samorządu Adama Zbudzińska, do nas przyjeżdżał do Nowej Wilejki, to było 7 lipca. Wtedy nam obiecano, że jeżeli będzie ustalone, że terytorium nie odpowiada tym wymaganiom minimalnym, czyli no tutaj nie mówimy o standardowym, tak, pozwoleniu na składowanie tych odpadów komunalnych, a po prostu minimalne tylko wymagania o tym, żeby był system ścieków i beto, tak, to natychmiast wyda rozporządzenie o tym, żeby wywieźć te odpady. Natomiast to, co my obserwujemy w tym tygodniu, to jest to, że góry jeszcze wyrosły, ale dalej komunikacji żadnej nie ma do mieszkańców, ani w mediach. I też obserwujemy obok, pod tym samym adresem, tylko już po drugiej stronie terytorium, że są jakieś przygotowania, jest jeszcze kowane jakieś terytorium do chyba nowych odpadów. Nie wiem, oficjalnych informacji nie mam, ale też no, na podstawie tego, czego doświadczyliśmy i tego, jak byliśmy informowani dotąd, też oczekujemy jakichś bardzo negatywnych takich rzeczy i no, jakichś decyzji, które znowu w tajemnicy są podejmowane, czyli dalej to terytorium jest używane niezgodnie z tym, czego ono jest przeznaczone i nie zważając na to, że to no, że zanieczyszcza się rzekę i cierpią mieszkańcy. No i też w przedszkolach, tak, na terytorium całej Wilejki, czyli tam Parko, Giarowiec, ulica, to są, no, to jest centrum Wilejki, w zależności od kierunku wiatru no, często jest ten zapach. No i też transport ekonowóz cały czas jeździ, czyli no, to jest dość dużo, to w godzinę przyjeżdża około 5-6 chyba schodów, takich no, ciężarowych, tych ciężarowych odpadania, czyli to są duże ilości.
2: A też właśnie władze miasta zapewniają, że to jest rozwiązanie tymczasowe, które potrwa tylko od 5 do 8 tygodni. Ale czy mieszkańcy ufają tym deklaracjom i co może musiałoby się wydarzyć, aby mieszkańcy poczuli się bezpieczniej?
3: My nie ufamy i to na to jest kilka powodów, bo o tym, że to jest do 2 miesięcy, trzymaliśmy taką informację już kiedy pierwszy raz się zwróciliśmy do starostwa, czyli to było chyba pierwsze osoby, które dzwoniły do starostwa, to było gdzieś w środku lipca. Czyli nie wiem, początku my nie znamy, bo nigdzie w dokumentach nie jest podany początek, kiedy została ta decyzja podjęta, żeby tam przywozić odpady i kiedy one tam pierwsze trafiły. A natomiast ten sam termin był podany przez mera miasta i przez dyrektora administracji podczas spotkania, które odbyło się już 7 sierpnia, czyli my nie wiemy od której daty ta data jest, ten termin jest liczony. My na pewno nie ufamy temu, bo tego co teraz widzimy, tendencja jest rosnąca, czyli sytuacja pogarszy się, nie jest lepsza i też więc zaufania nie ma. Co musiałoby się wydarzyć, to jest informacja musiałaby być oficjalna albo w formie pisemnej do przedstawicieli mieszkańców o konkretnych datach, no i też w związku z tym, że były stwierdzone niezgodności, czyli że ta podstawa, ten grunt, tak, to nie jest beton i że tam wtedy, szczególnie podczas deszczu, te ścieki wszystkie trafiają do gruntu i do rzeki prawdopodobnie, to zgodnie z tą obietnicą my oczekujemy, że to będzie wywiezione natychmiast i będziemy poinformowani o tym, o datach i o dalszych krokach, czyli też no, tego nie widać, żeby no, to znaczy z nami żadnej komunikacji od strony miasta nie.
2: Pani może opowiedzieć, czy rozmawiała z mieszkańcami Wilejki, że właśnie jak ten uciążliwy zapach i ta cała sytuacja z wysypiskiem wpływa na codzienne życie mieszkańców, czy na możliwość otwierania okien, przebywania na zewnątrz, sen, czy też samopoczucie dzieci albo osób starszych?
3: Tak, czyli to znaczy osoby, które mieszkają w bezpośredniej odległości, czyli to jest chyba 100-200 metrów według tego, co Google pokazuje, no to na pewno latem mogą otworzyć okien, no to można sobie wyobrazić, kiedy były upały, no i w ogóle latem tak ludzie lubią przebywać na dworze, tutaj od lipca takiej możliwości nie mają. Też jak mówiłam, że w bezpośredniej odległości jest to centrum dla dzieci niepełnosprawnych, czyli i też sama reputacja, tak, miejsca jako takiego, bo te góry śmieci są widoczne i od strony Kartlandu, czyli no, wiedzmy, od strony takiej reputacji ogromny negatywny wpływ jest na to, bo Wilejka, czyli nowa Wilejka, tak, to walczyła przedtem z takimi stereotypami, później się udało, w mediach i wiele rzeczy było zrobionych takich pozytywnych i inwestycji i to jakby poprawiło wizerunek samego tego rejonu, natomiast teraz znowu wszędzie w mediach, ogólnie od strony ulicy Linksmoy widoczne są te góry, czyli to na pewno nie wpływa jakoś pozytywnie ani na samą atrakcyjność miejsca jako no, do mieszkania, do inwestycji, czy teraz nawet do odwiedzania. Też przebywanie w tej, bo też po ulicy Linksmoy wiele osób lubi spacerować, tam mamy zieleni, nie zważając na to, że to jest pobliżu Pramonia z ulicy, ale tam jest sporo domów też mieszkalnych i ogólnie no, sam teren jest zielony, to jest w pobliżu rzeki, więc jeśli się przebywa, bo przebywaliśmy tam jakiś czas obok, czyli no, to jest zapach, to jest negatywny wpływ na zdrowie. Również niektórzy mieszkańcy odnotowują, że jakość wody w kranach się pogorszyła,

0: Gdyby właśnie mogła Pani dzisiaj bezpośrednio zwrócić się czy do mera, czy do przedstawicieli Ekonowus, to co chciałaby Pani im powiedzieć, albo może o coś zapytać?
1: To chciałabym wiedzieć, kiedy wywiozą te odpady, czyli konkretny plan, też jak zamierzają kompensować nam te wszystkie negatywne rzeczy, które w związku z tą decyzją, których my doświadczyliśmy, czyli jak będzie przeprowadzane oczyszczenie terenu i jakie inwestycje być może w tym miejscu będą, czyli powiedzmy poprawić wizerunek i tak, żebyśmy nie czuli tak po tej sytuacji, że za ten kryzys śmieciowy, który w Wilnie się zdarzył z różnych powodów, tak, na pewno są tam jakieś przyczyny obiektywne możliwe, ale jednak to są decyzje miasta i w tym wypadku my jako rejon jedynie tak odczuliśmy bezpośrednie konsekwencje, więc oczekujemy bardzo takiej szczerej, rzetelnej informacji o tym, jakie są dalsze plany, kiedy to będzie wywiezione, no, żeby dotrzymane było słowo, które dane było przez pana Adama Buzińska z 7 sierpnia i również o tym, no, jak dalej tak będzie to terytorium oczyszczone, czyli tego bym oczekiwała. No, mam nadzieję, że te oczekiwania się spełnią.
2: To dotyczy Nowej Wielkiej, jeszcze czekamy na odpowiedź z laboratorium, jaka tam sytuacja. Niektóre dane mamy, a niektóre nie, bo my tam w zeszłym tygodniu zrobili inspekcję i jakie już wyniki tej inspekcji jeszcze do końca nie wiadomo, ale no, widzimy, że coś się trzeba zmienić, że tam to pomierzyli i powietrze i to zobaczyli, że niektóre rzeczy tam naprawdę potrzebują pracy. Które rzeczy tydzień trzeba na wyniki, bo badania krody się tam zamieszczają w specjalne systemy i oni tam głodują, tam żeby było można powiedzieć, co jak. To i na tamtym tygodniu wzięliśmy, to czy w piątek będzie, jutro znaczy, czy no ja myślę poniedziałek, wtorek naprawdę, że będą wyniki. To jest odpowiedź, ale całej informacji jeszcze nie ma.
0: Jeszcze sytuacja do końca jeszcze jest niewiadoma, że największy problem, który istnieje właśnie teraz u tych mieszkańców i dlaczego najbardziej mają te wątpliwości, to że nie wiedzą, kiedy właśnie ten okres minie, ten termin składowania tych odpadów. To czy ministerstwo w jakiś sposób ma informację na ten temat, ile czasu będą składowane te odpady, jak długo to potrwa i czy są jakieś konkretne właśnie daty?
2: No, to znaczy ministerstwo obserwuje sytuację, jaka jest. I naprawdę one nas niepokoi i właśnie też razem z przedsiębiorcą, która odpowiada za władzą, patrzymy, żeby czym prędzej była rozwiązana ta sytuacja. Wiemy, że wileńska władz szuka teraz rozwiązań i z naszej strony naprawdę jest maksymalna pomoc w tym, żeby i pozwolenia, i drugie potrzebujące sprawy biurokratyczne, jeżeli tak można powiedzieć, obowiązkowe te sprawy nie zatrzymywali się. To z naszej strony naprawdę jest i kontrola, ale jest i pomoc dodatkowa dla tego, żeby ta sytuacja była czym prędzej rozwiązana i odpady były sregulowane i przetwarzane, czy obrobiane w odpowiednich miejscach, które jest przewidziane w normalnej sytuacji.
3: O zaistniałej sytuacji w Nowej Wilejce rozmawialiśmy z Wiktorią Andrzejewską, mieszkanką Nowej Wilejki, oraz Władysławem Kondratowiczem, kanclerzem Ministerstwa Ochrony Środowiska.
4: Siedmiu na 10 mieszkańców popierałoby ograniczenie mocy silnika samochodów dla początkujących kierowców. Oznaczałoby to, że w pierwszych latach po uzyskaniu prawa jazdy nie mogliby oni prowadzić samochodów o dużej mocy. Wynika z badania Baltiostyrimy przeprowadzonego na zlecenie LRT. Minister komunikacji Jura Staminskas przyznał, że w ostatnim czasie wzrosła liczba wypadków drogowych powodowanych przez młodych kierowców prowadzących samochody o dużej mocy. Mimo to obecnie nie planuje się wprowadzenia ograniczeń dotyczących mocy silników dla początkujących kierowców. Jak powiedział Taminskas, poszukiwane będą inne rozwiązania, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo na drogach w kraju. Ministerstwo Ochrony Kraju poinformowało, że na poligonie w Rudnikach powstanie nowy obóz przeznaczony dla żołnierzy z Niemiec i innych państw NATO przybywających na ćwiczenia. Na obszarze 7 hektarów zostaną wybudowane obiekty mieszkalne oraz infrastruktura techniczna. Planowane jest zakwaterowanie w obozie ponad 1000 żołnierzy. Zdaniem ministra ochrony kraju nowy obóz jest dowodem na to, że Litwa jest wzorowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Do końca 2020 roku Berlin planuje rozmieścić

0: na Litwie brygadę liczącą 5 tysięcy żołnierzy, z których większość będzie stacjonować na poligonie w Rudnikach. Wspólnota mieszkańców miejscowości Kiwiszki w rejonie wileńskim może odgrywać bardzo ważną rolę w kształtowaniu codziennego życia całej lokalnej społeczności. To właśnie od aktywności, pomysłowości i współpracy mieszkańców w dużej mierze zależy, czy miejscowość będzie jedynie miejscem zamieszkania, czy też stanie się przestrzenią, w której ludzie chętnie spędzają czas, spotykają się, rozwijają swoje zainteresowania i wspólnie rozwiązują problemy. Wspólnota może decydować o tym, jak będzie wyglądało życie społeczny Kiwiszek. Wspólne inicjatywy, spotkania mieszkańców, zebrania czy działania na rzecz miejscowości pozwalają poznawać potrzeby różnych grup – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki temu można wspólnie ustalać priorytety i szukać rozwiązań, które będą służyły jak największej części mieszkańców. Moją rozmówczynią jest Renata Czyżyk, prezes wspólnoty mieszkańców Kiwiszek, Kiwija. Jak wygląda życie wspólnoty?
1: Bardzo aktywne, wesoło. Aktywne, wesoło.
0: Mieszkańcy chcą coś robić, żeby po prostu nie siedzieć w domach, a czymś się zajmować. Jakieś zgłaszają propozycje, coś wspólnego robicie. Oprócz tego, że niedawno właśnie wzięliście udział w spływie kajakowym od źródeł Wilenki do Wilna.
1: No wiecie, tak, żeby od mieszkańców bardzo dużo propozycji, inicjatyw wypłynęło, to nie za bardzo. Mamy wspólnotę, mamy aktywnych członków i te idee generują. Chyba słyszą, co mówią, co chcą mieszkańcy, tak? Te myśli przekazują po prostu na naszych zebraniach i według na zebraniach decydujemy, co robimy, jak robimy, żeby mieszkańców zaciekawić.
0: I wtedy piszecie projekty, tak, żeby utrzymać finansowanie, no bo każda inicjatywa kosztuje.
1: Tak, tak, naprawdę kosztuje i dużo projektów piszemy i cieszymy się, że jest taka okazja, to dopóki jest okazja, to piszemy i robimy.
0: No czego chcą mieszkańcy, na przykład na ostatnich waszych zebraniach, jakie zgłaszali propozycje?
1: Jakie zgłaszali propozycje? Nawet ciężko powiedzieć.
0: Coś dla dzieci może.
1: Oj, tak, tak.
0: Macie tam szkoły w Kiwiszkach, oj, tak?
1: Tak, tak, oczywiście, ale przecież wiecie, wspólnota przecież we wszystkim nie może pomóc, mhm, tak? To najczęściej to bywają takie, wiecie, że tam i niezadowolone tymi drogami, to tam coś trzeba, to plotek obgrodzić, ten nasz plac zabaw, tak? To nie wszędzie my możemy pomóc, tak powiedząc. Ta informacja pewnie dzielimy się z gminą, a tak na ogół to po prostu na przykład organizowaliśmy też wyjazdy takie po całej Litwie, zwiedzaliśmy razem z gidem, to bardzo zaciekawiło mieszkańców i proszę jeszcze, tak, żeby takich wyjazdów było więcej, bo naprawdę możliwości mają, no nie bardzo mają możliwości tak wyjechać, gdzieś coś zwiedzić i to proszę. Oczywiście rodzice proszą dla dzieci jakiegoś tych samych obozów, żeby zająć tych dzieci latem, to wszystko, co możemy, to organizujemy, próbujemy organizować.
0: Czy młoda jest społeczność Kiwiszek? Czy przyjeżdżają? Bo kiedyś z małych miejscowości wyjeżdżali do miasta, teraz coraz częściej słyszymy, że wracają do swoich rodzinnych stron, budują domy i tam się osiedlają.
1: To cieszy to, że naprawdę wraca się i przyjeżdżają młodzi ludzie i rodziny, bo no, po prostu nawet widać według tego, jak budują się, tak? To i w jednym, i w drugim, i widzimy ile domków nowych, no to znaczy, że jakieś rodziny przyjeżdżają młode i bardzo cieszymy się. I też ciekawią się tą wspólnotą i nie jeden raz już też otrzymałam takie i list, i o, to jest wspólnota, to chcielibyśmy dołączyć, no bardzo cieszy. Znaczy ludzie widzą, słyszą i ciekawią się.
0: Macie na terenie szkołę, tak? Nie ma problemu z dowożeniem dziecka do szkoły albo do przedszkola?
1: Tak, mamy na terenie szkołę, kiwiszka szkoła podstawowa. To pewnie jest autobusik i dowozi dzieci do szkoły.
0: No i jest jeszcze to słynne lotnisko, tak? No. Ludzie mają przynajmniej tam pracę.
1: Pracę to tak mają, tak? Trochę może i niewygoda jest w tym, że teraz oni ogrodzili się i bardzo nie mamy dojazdu do stacji kolejowej. To jest problem, bo jeden dzień, bo gdzieś my też mieliśmy wyjazd, znaczy jechaliśmy pociągiem do Trog i przemyśleliśmy, że to nie busem pojedziemy, a pojedziemy pociągiem. Bardzo fajnie. No, ciekawe byłoby dzieci powozić te pociągiem. I mieliśmy problem z dojazdem do tego, do stacji kolejowej. No to trochę mamy taki problemik.
0: Ale to wszyscy mieszkańcy mają problem. Zgłaszacie ten problem? Bo to jest teren prywatny?
2: Так, этого лотниска.
1: Так, так, и писались мы до саможонду, и збирались мы подписи, так, же люди просят, что нема доязду, але ничего не могу сделать, бо то есть приватная территория, и есть, может, небезпечнее, так, ехать тем самым, может, самоходом через лотниско, так, бо летают самолеты, ну, с одной стороны, можно тоже то зрозуметь, так, але, ну, якесь выйсти то треба было бы шукать, для того, что очень невыгодно.
2: Так. А самолетов дуже лята.
1: Так, і гелікоптери, і самоліти, і так, і здається, спадохорони.
2: Подобне лютнісько має по Лукні, то мешканці нажикають, що цілий час шум, глосно, що цьомгля тен такий гук моторів слихать. Як там мешканці ви, як там?
1: Хіба теж хтось нажикає, але можу повідати, я як уродилася, так, то я навіть їх не зауважую. То для мене така атракція, так, повідати, літє самоліт, і вам же приїду з міста діти, і побачу той самоліт, вау, як файні, з-под охорони. Мені то не перешкодить, не вім.
2: Ти ж просто призвичайона і не слышите
1: так,
2: тих гуків.
1: Пам'ятаю, і дітко теж і спало, і не слышало тих самолітів, тих призвичаємося просто до того.
2: Може, лютністка організує якісь прильоти для місцевих мешканців?
1: Віте, що?
2: Скоро такі недугодності дійсться до стації колійової, то може чимось ще компенсують?
1: Віте, що кедись компенсували, віте як? То наш якийсь рок, то значить теж наш, значить, святий Миколай прилетів на гелікоптері коло хуїнки усюнд і от приніс дітям те презенти, так, то була теж дуже така цікава атракція.
2: А венцей ні?
1: А венцей ні. Ні.
2: Ну, але спору люди, там цілий час рух на тим льотністі.
1: Так, так, так, так, так, так. Там якісь учення, ну, шкодно, ні, використовують той терен, ну.
2: Учимося там так. Теж, там льоти такі пробні хіба відбуваються?
1: Хіба, бо на Ілі Вєм, то там, значить, того, ВГТУ, так, скріджу практику з базі там є, так, на чому не практикуємося, там літаю на тих самолітах.
2: Ну, але люди вибрали то місце до замішкання, ну і мусимося з тим погодити.
1: Радше так.
2: Пані є призиском тієї спільноти мешканців. Пані у люди вибрали, пані зауфали. Więc хіба то є така попречка, яку не можна обніжати, ну і треба щось для тих людей робити.
1: Очевидно, очевидно треба. Але то навіть не для того робиш, що то треба, а для того, що хочеться то робити. Просто бачиш результати, бачиш, як то все файно виходить. Myślę, że trzeba kontynuować to wszystko i robić.
2: Czyli pani jest zadowolona ze swego stanowiska w tym?
1: Oczywiście, miejscu. Oczywiście jestem zadowolona i zadowolona z tych ludzi, którzy mnie otaczają, którzy pomagają. Przecież to jedna, ja to ja nic nie zrobiła, bo mam bardzo fajną komandę i wszyscy są też zaangażowani, starają się, pomagają, każdy czym może. To bardzo się cieszę z tego.
0: Była to rozmowa z Renatą Czyżyk, prezes wspólnoty mieszkańców Kiwiszek, Kiwija. I tym tematem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Spokojnego popołudnia życzę Państwu. Renata Dunajewska, do usłyszenia.